mpɛmpɛ nsɔ me ne wadwom yi ahene mu hene no te na kwamwam na me ne omeɛ no yɛ sɔwea yi a bɛbɛ wɔ sɔwea kyerɛ nam ɔso wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛtwa ani ahwɛ wɔn na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mmom ne yɛka sɛ